Jungre jako diplomu a bajstěngra artsko ka putojtěnjenika jungre jako 88.9 FM.